Sława Jezusu Chrystu! Z praznikom! Dziś środa, 19 sierpnia 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam Władyka Jerzy. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o wielkiej procesji z ikoną świętego męczennika Gabriela. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z historią święta oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 wysłuchamy retransmisji dzisiejszej liturgii. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których ksiądz Grzegorz Misiuk podzieli się swoimi wspomnieniami dotyczącymi święta Przemienienia Pańskiego. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 6 sierpnia. Jest to święto Przemienienia Pańskiego, święto Pańskie z grona 12 wielkich świąt. Pomimo święta mamy post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment drugiego listu świętego Piotra, rozdział 1, wersety 10-19 i Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 17, wersety 1-9. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, starajcie się czynić niewzruszonym wasze powołanie i wybranie. Tak bowiem postępując, nie potkniecie się nigdy. W ten bowiem sposób szeroko będzie przed wami otwarte wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zaniecham i zawsze będę wam przypominał o tym, chociaż już wiecie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za sprawiedliwe, póki jestem w tym oto namiocie, ciele, budzić was przez przypominanie, wiedząc, że rychłe jest zwinięcie mojego namiotu, jak oznajmił mi Pan nasz, Jezus Chrystus. Będę zaś się starał, abyście w każdej chwili, po moim odejściu, mogli to sobie przypominać. Albowiem nie idąc w ślad za wydumanymi mitami, daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, lecz będąc naocznymi świadkami Jego majestatu. Przyjął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł do Niego od wspaniałej chwały: Synem moim, umiłowanym moim, ten jest, ku któremu ja znalazłem upodobanie. I ten głos słyszeliśmy dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze. Mamy jednak mocniejsze prorockie słowo i dobrze czynicie, bacząc na nie jak na lampę świecącą w mrocznym miejscu, aż do kiedy dzień zaświta i jutrzenka wzejdzie w waszych sercach.

0: owym czasie bierze Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na górę wysoką, na osobność. I przemienił się wobec nich, i oblicze jego rozbłysło jak słońce, a szaty jego stały się jasne jak światło. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Zaś Piotr, odpowiadając, rzekł Jezusowi: Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli chcesz, zbudujemy tu 3 szałasy. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlisty ocienił ich i oto głos z obłoku mówiący: Ten jest synem moim umiłowanym. W nim znalazłem upodobanie. Jego słuchajcie. Usłyszawszy to, uczniowie upadli na twarz i przestraszyli się bardzo. A Jezus podszedł i dotknąwszy ich, rzekł: Wstańcie i nie bójcie się. Podniósłszy zaś oczy, nikogo nie widzieli, jedynie samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie opowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych.
1: Sława Tobie, Gospodzie, sława Tobie.
2: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
3: Duchowe pouczenie.
4: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, kiedy nazywamy dzisiejsze święto przemienieniem pańskim, to czynimy to z perspektywy człowieka. Dlatego, że Jezus Chrystus na świętej górze Tabor nie pokazał niczego, czego wcześniej nie miał. Przemienienie zatem nie było potrzebne samemu Chrystusowi, ani także manifestacja tego przemienienia nie była mu potrzebna, ale była niezbędna dla uczniów. Niektórzy ojcowie cerkwi dzisiejsze święto nazywają objawieniem, a przemienienie przypisują apostołom, bo to oni w istocie doświadczyli przemienienia i zobaczyli Chrystusa takim, jakim go nie widzieli wcześniej. To jest istota całego wydarzenia, które miało miejsce na świętej górze Tabor i które miało przygotować uczniów do częściowego, na ile to możliwe, zrozumienia sensu męki i ukrzyżowania Chrystusa. Da jegdatia uzra traspinajema, stradanie ubo urazumieju dwolneje. A zatem wybór 3 apostołów musiał być podyktowany szczególnymi względami. Ewangelia, tylko co przeczytana, potwierdza nasze rozumowanie i mówi: Chrystus premienisia pred nimi, czyli nie przemienił się sam dla siebie, ale przemienił się przed nimi, dla nich. Wybór Piotra, Jana i Jakuba jest trudny dla nas do zrozumienia, bo jest to wybór, którego dokonał sam Chrystus. Ale niektórzy ojcowie cerkwi, w tym Jan Chryzostom, starają się wytłumaczyć ten wybór, odnosząc się do Judasza, jakkolwiek by dziwnie to nie brzmiało. Judasz wziął udział w wieczerzy mistycznej, w ostatniej wieczerze, którą Jezus Chrystus spożył ze swoimi uczniami. Tam wszyscy zostali zaproszeni. Nikt nie był szczególnie wybrany. wszyscy apostołowie i Judasz też. Jan Chryzostom, święty ojciec naszej cerkwi, zwraca naszą uwagę na to, że Judasz mógłby tłumaczyć swoją zdradę tym, że Jezus Chrystus, wiedząc o tym, co uczyni później, mógł go pominąć i nie zaprosić. Mógł zrzucić winę na Chrystusa. Tak Jan Chryzostom stara się wytłumaczyć. I my wszyscy też, przystępując do świętej Eucharystii, nie dokonujemy wyboru tych, którzy przystępują. Wszyscy jesteśmy niegodni. Nie ma ani jednego człowieka na ziemi, który byłby godny Eucharystii. I Bóg nie gniewa się na nas za naszą niegodność, jeśli staramy się, aby była ona jak najbardziej godna. Bóg gniewa się na nas wtedy, kiedy chwieje się nasza wiara odnośnie do Eucharystii. Kiedy wątpimy w to, że to jest chleb i wino, i to gniewa się, jest znowu naszym rozumieniem. Wtedy raczej sami siebie kaleczymy. Przemienienie Pańskie nie musiało stać się udziałem wszystkich. Tak jak i raj nie będzie udziałem wszystkich. Nam się często wydaje, że Bóg zamknie drzwi przed grzesznikiem. Drzwi raju. Ale tak nie będzie. Te drzwi będą otwarte. Człowiek sam nie zechce wejść, bo nie będzie przyzwyczajony. To nie będzie jego świat. Na tym polega właśnie piekło, że człowiek sam je wybierze, bo on rozpocznie doświadczenie piekła, tak jak i doświadczenie raju tutaj na ziemi. To, czego dokona tutaj, wybierze i po śmierci. Te drzwi będą otwarte, ale człowiek nie będzie chciał, nie będzie mógł, nawet jak będzie chciał, wejść, bo będzie musiał zaprzeczyć sobie samemu. Zaprzeczyć temu, czemu żył. Tak samo wszystko się dokonało na górze Tabor. To były osoby spośród apostołów, które były w jakimś stopniu zdolne do uczestnictwa na górze Tabor. Gdyby tam się znalazł Judasz, on by niczego nie zobaczył. On by był, ale nie widziałby przemiany, której doświadczyli apostołowie przygotowani do tego. Bo to jest udział w rajskiej światłości i radości. Dlatego Paweł powiedział: nam jest tutaj dobrze. Po co mamy wracać do świata? Rozbijmy 3 namioty. Nam jest tutaj dobrze. Na pewno wielu z nas wczytywało się w doświadczenia osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Jedną cechą wspólną wszystkich tych doświadczeń jest to, że nikt z tych osób nie chciał wracać do tego świata. I nawet był niezadowolony z tego, kiedy przywracano go, czy przy reanimacji, czy poprzez inne sposoby do życia. Był smutny, że musiał wracać. Człowiek umierający nie tęskni za tym światem. Tego samego doświadczyli apostołowie. I ich przemiana była tak silna, że wszelkie więzy z tym światem zniknęły w mgnieniu oka. Nic ich nie trzymało. Ani więzy krwi, ani materialne dobra. Nic absolutnie nie trzyma człowieka w tym świecie, kiedy nastąpi moment prawdziwego doświadczenia Boga. Tego właśnie doświadczyli Piotr, Jakub i Jan. I nie myślmy, że to doświadczenie zawsze trwało, bo Piotr po takim doświadczeniu potrafił się później zaprzec. Za kilka dni potrafił się zaprzec Jezusa Chrystusa. A zatem To doświadczenie wymaga ciężkiej pracy i ono jest zawsze krótkotrwałe, żeby wzbudzić w człowieku tęsknotę za nim. Chociaż pomogło Piotrowi na pewno powstać z grzechu. Mamy jeszcze dwie inne postaci na górze Tabor. To Mojżesz i Eliasz. Bardzo dużo Cerkiew mówi na temat obecności obu proroków. Ale warto się odnieść do tego,

kolesnicę ogniennej, był wzięty do nieba razem ze swoim ciałem. Ale jak rozpoznali Mojżesza, którego ciało pozostało tutaj na ziemi, a więc Mojżesz był obecny swoją duszą? To jest naprawdę trudne teologicznie pytanie, którego ojcowie cerkwi nie boją się zadawać. To jest też pytanie, które może nas absorbować, kiedy myślimy, zanim nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemi i dojdzie do wskrzeszenia umarłych, do powstania ciał i ich przemiany, czy dusze umierających ludzi spotykają się i mogą się rozpoznać? To jest pytanie, które nas zawsze bardzo mocno absorbuje. Czy my poznamy swoich krewnych? Raczej, czy rozpoznamy ich po śmierci? Rozpoznamy, dlatego że dusza zachowuje mimo wszystko, że jest duchowym elementem, zachowuje zarys, wizerunek ciała, z którym odeszła. A zatem Mojżesz, jako zbawiony, jako ten, który poszukiwał całe życie i chciał spotkać Boga twarzą w twarz, i Eliasz to samo, nie ujrzał ani jeden, ani drugi, bo Boga Ojca nikt nigdy nie widział i nikt nigdy nie zobaczył, ani Ducha Świętego. My Boga poznajemy przez Jezusa Chrystusa i ich pragnienie spełniło się na taborze. I wszyscy ci, którzy doświadczają w swoim życiu Chrystusa, rozpoznają się nawzajem. Nie więzy krwi, nie pokrewieństwo, nieznajomość za czasów ziemskiego życia będzie kryterium rozpoznawczym, a nasz stosunek do Chrystusa, do Boga. Jeśli On był naszym epicentrum życia, to i my nawzajem będziemy mogli się rozpoznać. To jest niezwykle ważne w dzisiejszym święcie. Na koniec warto byłoby się odnieść także do tego, co to święto wnosi w nasze życie. Jeden z hierarchów niedawno powiedział w dniu święta Przemienienia Pańskiego według nowego stylu, że jest mu ciężko mówić o przemienieniu człowieka w tych czasach, kiedy człowiek się zniekształca. No bo my żyjemy w czasach, kiedy człowiek przeżywa regres przemienienia. Nie metamorfozę, a paramorfozę, czyli nie przekształcenie się człowieka, a zniekształcenie się człowieka. Kiedy przystępujemy do Eucharystii, to w wielu modlitwach występuje odniesienie do odzienia i odzieżdy nie imam dawnidu won. My nie mamy odzienia dzisiaj, które świadczy o naszej chrystusowości. My się nie rozpoznajemy nawzajem. My staliśmy się dla siebie nie tylko obcy, ale bardzo wrodzy, bo nie mamy wspólnego chrystusowego odzienia i wnętrza chrystusowego. I skoro się nie rozpoznajemy na ziemi, to tym bardziej nie rozpoznamy się po śmierci. To jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że prawosławie główny nacisk nie kładzie na nauce ewangelicznej, a kładzie na Chrystusie, który tę naukę głosił. Gdybyśmy wypełniali samą Ewangelię bez Chrystusa, Ewangelia stanie się bezużyteczna, stanie się demonstracją haseł bardzo popularnych: wolność, miłość, odpowiedzialność, sprawiedliwość. Te hasła występują w Ewangelii. Chcemy przykładu? A bardzo proszę. Dzisiaj większość charytatywnych imprez, które mają na celu pomoc biednym ludziom, odbywa się w niedzielę. I pojawia się wtedy pytanie, przecież my robimy coś dobrego, pomagamy.

biednym dzieciom, ale dlaczego to robicie w tym dniu, kiedy te same osoby mogłyby przystąpić do Eucharystii, a pomóc biednym w poniedziałek albo w sobotę? Coś w tym złego? Nic nie ma w tym złego, poza tym, że tam nie ma Chrystusa. Jest tylko manifestacja tych haseł, które są zapożyczone z Ewangelii. I tym się różni prawosławie od wszelkiej innej świadomości religijnej, a lepiej powiedzieć pseudoreligijnej, że Chrystus jest epicentrum, nie jest alternatywą, nie jest hasłem, które ma nam pomóc jakoś się odnaleźć w swoim życiu, bo hasło nie uspokoi nas w tym momencie, kiedy nastąpi chwila próby. I trzeba tak żyć, tak się przemieniać, żeby wszystko pozostałe, co nas otacza, było drugorzędne. I to jest cel życia człowieka. Żeby na pierwszym miejscu w jego życiu była jego osobista relacja z Chrystusem. Dopiero wtedy my możemy doświadczyć tego, co apostołowie Piotr, Jan i Jakub. My nie chcemy stąd iść. Nam jest tutaj dobrze. Wszystko to, co nas tak przyciąga do tej ziemi, nagle traci sens. I wtedy bogaty człowiek nie przeżywa utraty bogactwa, zdrowy nadejścia choroby, sławny nadejścia bezsławia, władczy utraty władzy. Do czego jesteś przywiązany, to cię boli. I mówił święty Nil z Synaju: nie przywiązuj się ani do rzeczy, ani do ludzi, bo będziesz cierpiał i płakał. Każde przywiązanie boli. Jedynie przywiązanie do Chrystusa uwalnia człowieka od wszelkiego innego przywiązania. I w tym kierunku, bracia i siostry, bo to święto dzisiejsze ma tak wiele inspiracji, że moglibyśmy mówić bez końca, nie do rana, a do wieczora i jeszcze wszystkie pozostałe dni. Ale wziąwszy tych kilka refleksji od ojców naszej cerkwi, postarajmy się każdego dnia pracować nad tym, żeby w naszej duszy najważniejszą osobą i w naszym życiu najważniejszym poczynaniem była relacja z Jezusem Chrystusem, żebyśmy mogli doświadczyć przemienienia i rozpoznać się nawzajem, gdzie wspólnym mianownikiem będzie

0: Przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu, z praznikiem Preobrażenie Gospodnia. Jako że jesteśmy w okresie świętowania, wysłuchajmy tropar jonu i kondak jonu święta Przemienienie Pańskiego.

Za nami Troparion i Kondakion, święta przemienienia pańskiego. A dzisiaj w ciekawym Podlasiu trochę o tradycji, bardzo żywej w podlaskich wsiach, jednak mam wrażenie, że lekko zapomnianej w większych aglomeracjach. O pielgrzymowaniu i sezonie zbierania plonów. Sierpień jest niezwykle bogaty pod względem świąt na Podlasiu. 10 sierpnia spotykaliśmy się w monasterze supraskim, czcząc w sposób szczególny supraską ikonę Matki Bożej. Środa, 19 sierpnia, to Dzień Przemienienia Pańskiego. Wielkie święto na Świętej Górze Grabarce. Tłumy pielgrzymów spotkały się w jednym miejscu, by wspólnie wznosić modlitwy do Boga, dziękować za przeżyte chwile i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok. Wysłuchajmy teraz pieśni pielgrzymkowej pod tytułem Góra Grabarka, by raz jeszcze poczuć ten wspaniały klimat i duch pielgrzymowania.

Za nami pieśń pielgrzymkowa pod tytułem Chora Hrabarka, a my wracamy do tematu głównego. W drugiej połowie sierpnia obchodzi się trzy spasy. Miodowy, jabłkowy i zbożowy. Nazywają się spasami dlatego, że są to święta pańskie. Spas jest skrótem od spasitiel, czyli zbawiciel. Już dawno temu narodziła się tradycja święcenia w te trzy dni darów natury. Miód, jabłka i zboże, które muszą być do tego czasu zebrane. Aktualnie najbardziej znanym jest drugi spas, jabłkowy. Natomiast szereg tych świąt napełnionych kwiatami, zapachami i przedsmakiem zaczyna się od spasa miodowego, 14 sierpnia, kiedy obchodzi się wspomnienie świętego drzewa krzyża pańskiego. Pierwszy spas ma jeszcze dwie inne nazwy, spas makowy oraz spas mokry. 14 sierpnia jest jednocześnie Dniem Pamięci Świętych Machabejczyków, siedmiu męczenników, których historię opisuje jedna z ksiąg Starego Testamentu. Po rosyjsku ci męczennicy nazywają się Makkawieji, co skojarzyło się naszym przodkom z makiem, dojrzewającym przed 14 sierpnia, i tak powstała druga nazwa tego dnia. Gospodynie wypiekały z okazji tego święta pyszne makowce różnych kształtów, pierniczki z makiem i miodem. Robiły też mleczko makowe i podawały je do naleśników. Wodnym ten spas został nazwany w związku z tym, że 14 sierpnia odbywało się małe święcenie wody. Wcześniej zawsze miało ono miejsce nie w cerkwi, lecz przy rzece, do której chodzono procesją. Po poświęceniu wody ludzie się w niej kąpali, a potem kąpano bydło domowe. W tym dniu również święcono nowe studnie i czyszczono stare. Po wodnym spasie już nikt się nie kąpał, ponieważ nadchodziła pora żegnania lata i trzeba było zbierać urodzaj. 19 sierpnia obchodzony jest jako spas jabłkowy. We środę rano podczas boskiej liturgii poświęcaliśmy owoce, głównie jabłka. Zgodnie z tradycją uważa się, że jabłka od spasa są już dojrzałe i można je spożywać. 28 sierpnia przypada spas zbożowy, symbolizujący w tradycji ludowej koniec żniw. A jak koniec żniw? No to tak bardziej po podlasku, tak bardziej po świecku, czas na dożynki. Dożynki, czyli święto plonów. A dożynki wojewódzkie w tym roku odbędą się 22 sierpnia w Dołubowie, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki. Sobota rozpocznie się od boskiej liturgii o godzinie 9 w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w czarnej cerkiewnej. Następnie msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie. O godzinie 11:30 przemarsz korowodu dożynkowego i o 12:00 oficjalne rozpoczęcie dożynek wojewódzkich. Wydarzenia towarzyszące dożynkom to m.in. drugi przegląd kół gospodyń wiejskich powiatu siemiatyckiego, nadburzański festiwal smaków, Dzień Gminy Dziadkowice, rozstrzygnięcie konkursu Polska smakuje etap wojewódzki, wystawa płodów rolnych organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, mleczna uczta z Podlaską Izbą Rolniczą sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka, do tego atrakcje dla dzieci, stoiska rzemiosła i twórczości ludowej. Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem jest województwo podlaskie, a na święto plonów zapraszają serdecznie marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, starosta siemiatycki Mariusz Piotr Cieślik oraz wójt gminy Dziadkowice Antoni Apoloniusz Brzeziński. My ze swojej strony zachęcamy oczywiście do uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich, a najbardziej do rozpoczęcia ich od boskiej liturgii i podziękowania Bogu za tegoroczny urodzaj i zebrane plony. Drodzy Państwo, by tak szybko się ze sobą nie rozstawać i pozostać trochę w pielgrzymkowej atmosferze, ale nawiązując do dziękowania Bogu za wszystko, co mamy, wysłuchajmy jeszcze jednej pieśni z Bogochłaśnika. Sława Bogu za wsio.

0: Za nami pieśń z Bogogłaśnika, sława Bogu za wsio, a ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 19 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie przemienienia pańskiego na grabarce, sakach i w topolanach, 10-tysięcznej procesji z ikoną świętego męczennika Gabriela i konkursie fotograficznym Kolory Prawosławia. Dziś Cerkiew obchodzi święto przemienienia pańskiego. Największe uroczystości odbyły się na Świętej Górze Grabarce, gdzie zebrało się wielu duchownych i tysiące wiernych. Przed świętem do monasteru dotarły liczne pielgrzymki, w tym m.in. z Warszawy, Białegostoku, Hajnówki, Jabłecznej czy Sokółki. To miejsce szczególne, najbardziej znane zachodnim językiem mówiąc prawosławne sanktuarium w Polsce, co wskazuje na misję polskiego prawosławia – przemieniać świat niestworzonym światłem Bożych energii. Poza Grabarką przemienienie pańskie uroczyście obchodzone jest jeszcze m.in. w Sakach i w Topolanach. Ciekawe wydarzenie związane z polskim prawosławiem miało miejsce na Zakarpaciu w Ukrainie. W dniu 16 sierpnia około 10 tysięcy wiernych wyszło na ulicę miasta Chust, aby uczestniczyć w procesji z ikoną świętego męczennika Gabriela Zabłudowskiego z cząsteczką jego relikwii. Przewodniczył jej diecezjalny metropolita Marek w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. Sierpnia bieżącego roku wystartował kolejny międzynarodowy konkurs fotograficzny projektu Kolory Prawosławia. Najnowszy projekt, który jest realizowany z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz metropolity ziem czeskich i słowackich Rościsława, nosi nazwę Kolory Prawosławia Czechy i Słowacja. Głównym celem projektu jest promowanie czeskiego i słowackiego prawosławia w Polsce i na świecie. Zdjęcia będą oceniane przez międzynarodowy zespół jurorów. Najlepsze i nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w albumie pod tytułem Kolory Prawosławia Czechy i Słowacja, a ich autorzy otrzymają egzemplarze autorskie publikacji. Zdjęcia konkursowe pokazane zostaną też na wystawach pod takim samym tytułem. Album zostanie zredagowany i wydrukowany przez wydawnictwo warszawskiej Metropolii Prawosławnej przed Paską 2027 roku. Zdjęcia do konkursów przyjmowane będą do 30 listopada w czterech kategoriach: miejsce, reportaż, ludzie i detale. Każdy uczestnik może przesłać do 6 fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursowej ortfoto.net.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z historią święta, z historią klasztoru na Grabarce oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18 wysłuchamy retransmisji dzisiejszej liturgii. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których ksiądz Grzegorz Misiuk podzieli się swoimi wspomnieniami dotyczącymi święta Przemienienia Pańskiego. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 6 sierpnia. Jest to święto przemienienia pańskiego, święto pańskie z grona 12 wielkich świąt. Pomimo święta mamy post przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina przemienienie Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Pismo Święte opowiada nam, jak Jezus po przyjściu do Cezarei Filipowej powiedział uczniom: Zaprawdę mówię wam, niektórzy ze stojących tu nie zaznają śmierci, aż zobaczą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Po 6 dniach wziął ze sobą umiłowanych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i wszedł z nimi na modlitwę na górę, według tradycji Tabor w Galilei. Było konieczne, żeby ci, którzy wkrótce będą obecni przy jego modlitwie w Getsemanii, a potem będą świadczyć o jego cierpieniach, byli przygotowani do tych doświadczeń przez kontemplowanie jego chwały. Chrystus wziął Piotra, bowiem wyznał go jako Boga. Jakuba, gdyż miał jako pierwszy umrzeć za niego, i Jana, który widząc jego boską chwałę, zaczął głosić teologię wcielonego słowa i otrzymał imię Syna Gromu. Chrystus zaprowadził ich na górę na znak duchowego wstępowania, które od cnoty do cnoty prowadzi do największej z nich, czyli do miłości otwierającej drogę do kontemplowania Boga. To wstępowanie było wynikiem całego ziemskiego życia Pana Jezusa. On, przyobleczony w ludzką słabość, pokazał nam drogę do Ojca, nauczając, że milczenie jest matką modlitwy i tylko w modlitwie możemy zobaczyć chwałę Bożą. Zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Wcielone Słowo Boże ukazuje tutaj naturalną wspaniałość chwały Bożej, którą ono zawiera w sobie i którą zachowało przy wcieleniu, chociaż chwała ta została ukryta pod szatą ciała. Od momentu poczęcia w łonie dziewicy jego bóstwo bez pomieszania połączyło się z ciałem i chwała Boża stała się chwałą ciała przyjętego przez hipostazę Boga Słowa. To, co Chrystus pokazał uczniom na szczycie góry, nie było jego nową cechą, ale świetlistym ukazaniem przebóstwienia w nim ludzkiej natury w całej jej pełni. Wtedy, gdy oblicze Mojżesza jaśniało odbiciem zewnętrznej chwały, zobaczonej przez niego na górze Synaj, oblicze Chrystusa na Taborze okazało się być źródłem życia Bożego, które słało się, dostępne człowiekowi, rozprzestrzeniło się nawet na jego szaty, to znaczy na świat zewnętrzny i na owoc ludzkiej działalności i cywilizacji. On przemienił się, głosi święty Jan z Damaszku, nie przyswajając tego, co nie było mu właściwe, ale pokazując swoim uczniom, kim on był, otwierając im oczy tak, żeby sami mogli zobaczyć to przy ich całkowitej ślepocie. Święty Grzegorz Palamas mówił o tym, że Chrystus otworzył uczniom oczy i spojrzeniem przemienionym przez moc Ducha Świętego zobaczyli oni Bożą światłość, nierozerwalnie złączoną z Jego ciałem. W ten sposób oni sami zostali przemienieni i w modlitwie mogli zobaczyć oraz poznać przemiany, które dokonują się w naszej naturze przy jej zjednoczeniu się ze Słowem. Czym słońce jest dla widzialnych rzeczy, tym Bóg dla duchowych. Te słowa wypowiedział święty Grzegorz Teolog. Oto dlaczego ewangeliści przekazują, że oblicze Boga człowieka, który był światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, jaśniało jak słońce. Światłość ta nieporównywalnie przewyższała wszelką widzialną, gdyż nie mogąc znieść jej jasności, uczniowie padli na ziemię. Niematerialna światłość, niestworzona i nieprzemijająca, była Królestwem Bożym, które przyszło w mocy Ducha Świętego, jak Chrystus obiecał swoim uczniom. Ta światłość widziana wtedy tylko przez moment
stanie się stałym dobrem wybranym w Królestwie Bożym, gdy Chrystus znowu przyjdzie z całą jasnością swojej chwały. On przyjdzie we światłości, tej samej światłości, która zajaśniała na taborze, która zajaśniała z grobu w dniu zmartwychwstania i która, oświecając dusze i ciała wybranych, także ich uczyni podobnymi do słońca. Święty Symeon, nowy teolog, naucza: Bóg jest światłością i Jego postacią jest światłość. Tak samo jak uczniowie na szczycie taboru, wielu świętych było świadkami tego objawienia się Boga w Jego światłości. Światłość ta jednak dla nich nie tylko jest przedmiotem kontemplacji, ona jest także czyniącą dobrą łaską, która pozwala widzieć Boga. Tak spełniają się słowa psalmisty: w Twojej światłości ujrzymy światłość. W tej chwalebnej wizji wraz z Panem Jezusem ukazali się Mojżesz i Eliasz, największe postacie Starego Testamentu, przedstawiając odpowiednio prawo i proroków. Oni świadczyli o Nim jako o Panu żywych i martwych. W tej światłości Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Nim. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Był to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. To znaczy o męce, gdyż właśnie przez cierpienia i krzyż chwała ta miała być dana ludziom. Apostołowie, porażeni kontemplacją Bożej światłości, jakby snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Odsunąwszy uczniów od tego zbyt ludzkiego pragnienia zadowolenia się jedynie ziemską radością w światłości, Pan ukazał im wtedy o wiele lepszy namiot i najwspanialszą arkę, zdolną zmieścić Jego chwałę. Jaśniejący obłok okrył ich swym cieniem i uczniowie usłyszeli wydobywający się z Niego głos Ojca, który świadczył o Zbawicielu. To jest Syn mój umiłowany, którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Obłok przedstawiał łaskę Ducha Świętego, jak i podczas chrztu w Jordanie. Głos Ojca świadczył o Synu, pokazując, że wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej, będąc zawsze jedną, uczestniczą w zbawieniu człowieka. Boża światłość pozwoliła uczniom najpierw zobaczyć Chrystusa, a następnie, zajaśniawszy jeszcze mocniej, doprowadziła ich do stanu przewyższającego wiedzę i wszelkie ludzkie poznanie. Po wyjściu z siebie i stanięciu ponad wszystkim, co widzialne, apostołowie weszli w jaśniejącą ciemność, w której przebywa Bóg. Zamknąwszy bramy swych zmysłów, poczuli w nich objawienie tajemnicy Trójcy, przewyższające wszelkie twierdzenie i negowanie. Niewystarczająco przygotowani do objawienia takich tajemnic, ponieważ nie przeszli jeszcze doświadczenia krzyża, uczniowie się wystraszyli. Gdy jednak podnieśli głowy, zobaczyli samego Jezusa w Jego zwykłej postaci. On podszedł do nich i uspokoił ich. Schodząc z góry, Chrystus kazał im milczeć o tym, co widzieli, póki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Wspomnienie przemienienia Pańskiego jest przede wszystkim świętem przemienienia naszej ludzkiej natury i wspólnoty naszego śmiertelnego ciała z wiecznymi dobrami, które przewyższają naturę. Jeszcze przed przygotowaniem naszego zbawienia przez swoje cierpienia Zbawiciel pokazał, że przyszedł na świat, żeby doprowadzić wszystkich ludzi do kontemplowania Jego Bożej chwały. Oto dlaczego święto przemienienia jest szczególnie ulubione przez mnichów, którzy poświęcili całe swoje życie zdobywaniu tej światłości.

Historia prawosławnego klasztoru świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce jest ściśle powiązana z dziejami kościoła prawosławnego w powojennej Polsce. Zarówno status kościoła, jak też sytuacja panująca w kraju w dużym stopniu oddziałują na poziom życia monastycznego. Monastery są zaś barometrami życia duchowego cerkwi. Życie monastyczne, niezależnie od miejsca jego koncentracji, przemienia i oświeca otaczający świat. Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce w drugim półroczu 1948 roku podały następującą informację. Po zakończeniu II wojny światowej brak prawosławnego klasztoru żeńskiego na terenie Rzeczypospolitej dał się bardzo odczuwać, tym bardziej, że kilka zakonnic prawosławnych zamieszkałych w kraju ubiegało się o założenie klasztoru, aby we właściwym miejscu spełniać swoje powołanie. W roku 1947 powstała myśl o założeniu klasztoru na Świętej Górze koło Grabarki, uznając to miejsce za najbardziej właściwe. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Tymoteusza, arcybiskupa białostockiego i bielskiego, zadania tego podjęła się zakonnica Maria Comstadius. Zadanie to było niełatwe, gdyż nie było ani pomieszczeń dla przyszłych sióstr, ani odpowiednich ku temu środków. Jednak dzięki ofiarności ludu prawosławnego, zabiegom władz kościelnych oraz usilnym staraniom przełożonej klasztoru udało się w niespełna rok zebrać niezbędne fundusze i wybudować pomieszczenia dla sióstr. Monaster zrodził się w nadzwyczaj ciężkich warunkach, jednak siostry wytrwały i ich cierpliwość, poświęcenie i ofiarność zostały sowicie wynagrodzone. Dziś 8 sióstr ma już swoje pomieszczenie i ma możliwość w modlitwie i pracy wykonywać swoje powołanie ku chwale Boga i na pożytek naszego świętego Kościoła prawosławnego. Koniec cytatu. Zachowane dokumenty korespondencyjne pomagają tworzyć kolejne etapy tworzenia pierwszego po II wojnie światowej żeńskiego klasztoru.

Nieznanych nam względów nie został jednak zaakceptowany. Inny projekt zakładał ulokowanie żeńskiego klasztoru w Nowym Dworze koło Gdańska. Znajdował się tam opuszczony kościół i budynek nadający się pod cele zakonne. Zrezygnowano jednak i z tej lokalizacji, ponieważ w okolicach Nowego Dworu nie było wielu wyznawców prawosławia. Kościół i budynek mieszkalny wymagały ponadto bardzo poważnego remontu. Istniało zagrożenie, że siostry pozbawione wsparcia prawosławnej społeczności nie sprostają pracom budowlano-remontowym. Ostatecznie za miejsce do niesienia posługi mniszek wybrano Świętą Górę koło Grabarki. Dzieje Świętej Góry Grabarki i kult ikony Spasa i Zbawnika mają ścisły związek z historią Podlasia Nadburzańskiego i Puszczy Mielnickiej. Rozwijające się na przełomie XI i XII wieku pobliskie nadburzańskie miasta Mielnik i Drohiczyn, leżące na historycznym szlaku wodnym, były pierwszymi znaczącymi ośrodkami chrześcijaństwa wschodniego. Wśród lokalnej ludności po dzień dzisiejszy zachowały się ustne przekazy mówiące o niezwykłości mielnickich lasów, cudownych źródłach z uzdrawiającą wodą, świętych górach i pustelniach. W wielu ludowych legendach i opowieściach przewija się wątek wielce czcionej ikony Spasa i Zbawnika. O kulcie Spasa Zbawiciela i jego wpływie na rozwój życia monastycznego już w XIII wieku świadczy fakt istnienia w Drohiczynie klasztoru pod wezwaniem Spasa. Popularyzatorzy historycznych tradycji prawosławia przypuszczają, że ślady lochów w Drohiczyńskiej Górze Zamkowej wskazują na możliwość wcześniejszego istnienia tam monasterów ulokowanych w pieczarach założonych przez mnichów z monasteru pieczerskiego z Ukrainy. W Mielniku zaś pustelnie były zlokalizowane na górze Uszeście. Odkrycia archeologiczne pozwoliły odnaleźć pochodzące z między IX a XII wiekiem fragmenty kamiennych ikon, miedziany medalik z wizerunkiem świętego Jerzego oraz sześcioramienne krzyżyki. W Drohiczynie został założony także drugi monaster, znajdował się on na górze Kramczewskiej i istniał już w XV wieku jako monaster troicki. W tym samym wieku powstał monaster pod wezwaniem świętego Mikołaja w Milejczycach. Święta Góra Grabarka zasłynęła z cudu, jaki miał miejsce na początku 1710 roku podczas epidemii cholery, która dziesiątkowała ludność Podlasia. Legenda mówi, że w tym czasie pewnemu starcowi Siemiatycz zostało objawione, iż uratować się można tylko na Świętej Górze Grabarce. Po przybyciu wiernych i ustawieniu krzyża nastąpił cud. Wśród zarażonych ustępowały oznaki choroby i nikt więcej już nie umarł. W sumie latem 1710 roku zebrało się w tym świętym miejscu około 10 tysięcy ludzi, którzy z wdzięczności Bogu za ocalenie wznieśli na Świętej Górze drewnianą kaplicę. W najwcześniej drukowanym artykule o Grabarce zamieszczonym w litowskich eparchialnych wiadomościach jego autor Kwarcetus, nauczyciel z Drohiczyna, opisał pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę w sierpniu 1858 roku. Tu 6 sierpnia, w dzień przemienienia pańskiego, spływa kilka tysięcy osłabionych, cierpiących, chorych i zdrowych, nie tylko prawosławnych, również katolików i wielu, kto przybywa z prawdziwą, pełną wiarą, zostają uzdrowionych. Jest to miejsce święte. Tysiące wiernych wokół świątyni, ale bez szumu, krzyku. Wokół cerkwi prawosławne duchowieństwo z okolicznych parafii z powodu ciasnoty z wielką czcią i strachem Bożym służy molebny, akatysty o zdrowie żywych i pokój dusz zmarłych. W samej cerkwi liturgia trwa od 10 do 13. Echo daleko roznosi po lesie cerkiewne śpiewy. Prawie niemożliwe staje się przedostanie do wnętrza cerkwi. W 1884 roku cerkiew przeszła gruntowną przebudowę. Do jej renowacji posłużył materiał z rozebranej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Mielniku. Po I wojnie światowej cerkiew zachowała się w dobrym stanie. Nie została zamknięta, jak to się stało ze znaczną liczbą świątyń prawosławnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kilka razy do roku odbywały się w niej nabożeństwa, służyła również jako kaplica cmentarna. Podczas II wojny światowej cerkiew również nie uległa dewastacji. Największy cerkiewny dzwon na czas wojny ukryto został wśród mogił na cmentarzu, gdzie przetrwał nienaruszony. W znacznym stopniu ucierpiał natomiast Kościół prawosławny w Polsce. Naruszona została jego struktura. Kościół stracił monastery i sanktuaria położone na terenach wschodniej Rzeczypospolitej, m.in. w Wilnie, Grodnie, Zimnie, Obyczach, Poczajowie, Żerowicach, Korcu koło Równego, w Leśnej Podlaskiej, Wirowie nad Bułkiem niedaleko Drohiczyna, Krasnymstoku niedaleko Sokółki, Radecznicy koło Zamościa, Supraślu i Turkowice koło Hrubieszowa. W okresie międzywojennym było 9 monasterów męskich i 5 monasterów żeńskich. Służyły one 5 milionom prawosławnych mieszkających w przedwojennej Polsce. Po wojnie jedne sanktuaria monastery zostały po wschodniej stronie granicy, inne zostały zlikwidowane. W Wirowie nad Bugiem i w Radecznicy umiejscowiono szpitale, w Leśnej powstał klasztor rzymskokatolicki.

Polski, w Turkowicach budynki klasztoru przeznaczone zostały pod szkołę. Przez wiele lat jedynym istniejącym klasztorem męskim o nieprzerwanej 500-letniej tradycji był monaster w Jabłecznej nad Bugiem. W roku 1947 zapadła więc decyzja o potrzebie powołania nowego żeńskiego monasteru. 4 sierpnia 1947 roku warszawski konsystorz prawosławny listem nr 1127 wzywa zakonnicę Marię Comstadius, zamieszkałą wówczas w Łodzi, do stawienia się w dniu 19 sierpnia na święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze. Spotkanie zaowocowało decyzją biskupa o powołaniu klasztoru. Cytuję, na Świętej Górze koło wsi Grabarka, powiat bielski, podlaski, założona została z mego błogosławieństwa żeńska gmina klasztorna pod wezwaniem świętych Marty i Marii. Pełnienie obowiązku przełożonej tej gminy powierzyłem schimonachini Marii. W tym samym dniu konsystorz prawosławny wysłał do Ministerstwa Administracji Publicznej pismo zarejestrowane pod 1293 z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie klasztoru na Świętej Górze. W dniu 2 stycznia 1948 roku Ministerstwo Administracji Publicznej w piśmie nr 1560 pozytywnie rozpatrzyło przedstawioną prośbę. Nowo wybrana przełożona klasztoru, schimonachinia Maria, imię świeckie Sofia Comstadius z domu Niekludow, przybyła na stałe na Świętą Górę w listopadzie 1947 roku. Wraz z nią pod koniec 1947 roku na Grabarce zamieszkały dwie siostry. 77-letnia Julianna Lentiajewa i 52-letnia Teodozja Siergijewska. Matka Maria urodziła się w 1874 albo 72 według innych źródeł w rodzinie rosyjskiej arystokracji z bliskiego otoczenia imperatorów. Już we wczesnej młodości wyrażała pragnienie wstąpienia do klasztoru, ale okazując posłuszeństwo wobec woli rodziców, zawarła związek małżeński z potomkiem szwedzkich emigrantów. Po śmierci męża ukończyła kursy sióstr miłosierdzia i opiekowała się rannymi na frontach I wojny światowej. W okresie międzywojennym pracowała jako nauczycielka we lwowskim gimnazjum, a od 1924 roku uczyła dzieci w majątkach ziemskich na Białorusi. Jedna z jej uczennic mieszkająca w ostatnim okresie swojego życia w Brukseli, obecnie nieżyjąca, Ariadna Wasilewska, jest autorką wspomnień o matce Marii, które znalazły się w 1992 roku w klasztornym archiwum. Według autorki wspomnień w latach 40. matka Maria złożyła śluby zakonne i została postrzeżona w klasztorze pskowo-pieczerskim. W czasie II wojny światowej trafiła do Niemiec. Pracowała jako nauczycielka języków, później jako pomoc w luterańskim domu opieki społecznej. Gdy w Niemczech otworzono polski konsulat, siostra Maria otrzymała w nim pracę tłumacza. Jako tłumacz miała okazję nawiązać kontakt z arcybiskupem Tymoteuszem. Po zakończeniu wojny matka Maria przybyła do Łodzi. Głównym jej staraniem było zorganizowanie żeńskiego klasztoru na terenach odrodzonej Polski. W 1948 roku otrzymała państwową zgodę na utworzenie klasztoru. Wkrótce na parafialnym cmentarzu, już na Grabarce, spotkała kobietę, która opowiedziała jej niesamowitą historię. Matka napotkanej kobiety w ostatnich dniach swojego życia miała sen, w którym widziała Chrystusa na osiołku objeżdżającego Świętą Górę Grabarkę. Zbawiciel oznajmił jej, że nie minie wiele lat, a będzie tu zorganizowany prawosławny klasztor. Siostry przybywały na Świętą Górę już od wiosny 1948 roku. Poza drewnianą cerkwią, stróżówką i szopą nie było na Świętej Górze żadnych zabudowań. Do cerkwi otoczonej lasem krzyży przylegał niewielki cmentarz. Stróżówka składała się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich zamieszkała matka Maria, w drugim urządzono stołówkę, w której wiejskie dzieci uczyły się religii, pisania i czytania. Zebrane z różnych miejsc siostry nocowały początkowo na cerkiewnej dzwonnicy lub korzystały z gościnności gospodarzy najbliższych wsi. Warunki życia w pierwszym okresie były niezwykle skromne. Matka przełożona Maria wprowadziła następujący porządek dnia. O godzinie 5 rano modlitwy poranne, o godzinie 7 liturgia święta, o 9 wspólne śniadanie w trapieznej, po czym następowały prace, sprzątanie cerkwi, przygotowanie posiłków, noszenie wody, zbieranie szyszek i chrustu w lesie, praca w ogrodzie, pomoc w pracach budowlanych. O godzinie 14 obiad, później dalszy ciąg prac, o 17 nabożeństwo wieczorne, kolacja, modlitwy wieczorne i o godzinie 22 odpoczynek. Za wspólną zgodą siostry dobrowolnie zrezygnowały z jedzenia potraw mięsnych przez okrągły rok. Natomiast dni postne nie jedzono na biało i ryby. Poza środą i piątkiem przestrzegano postów poniedziałek. Jest to Dzień Aniołów i wszystkich zastępów niebiańskich.
10 stycznia 1948 roku arcybiskup Tymoteusz powierzył odprawianie nabożeństw w klasztorze księdzu Antoniemu Owerszykowi z Kleszczel. W 1948 roku na pierwszym parafialnym święcie Przemienienia Pańskiego, 19 sierpnia, był obecny wikariusz diecezji wrocławskiej biskup Michał Kiedrow i kilkunastu duchownych. Uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie przed świątynią Przemienienia Pańskiego. Przez całą noc duchowni służyli akatyst molebny i święcili nowe krzyże. Następnie celebrowana była nocna święta liturgia. Głównej liturgii przewodniczył biskup Michał. Decyzją przewodniczącego tymczasowego kolegium rządzącego kościołem arcybiskupa Tymoteusza w 1948 roku powołano też do życia przyklasztorną parafię. W jej skład weszły wsie Grabarka, Szumiłówka, Ksiutycze, Pawłowicze, Chomoter, Szerszenie i Hałasówka. Obowiązki proboszcza przy klasztornej parafii czasowo powierzono spowiednikowi klasztoru, księdzu Eugeniuszowi Izmajłowowi, późniejszemu Eusebiuszowi, mnichowi. Wraz ze starostą mieli oni czuwać nad majątkiem świątyni, dbać o jej należyty stan i zaopatrzenie oraz prowadzić oddzielne od klasztoru księgi duchodowo-inwentarzowe. Majątkiem klasztornym zarządzała siostra przełożona wraz z wspierającą ją radą starszych sióstr. W 1949 roku liczba sióstr wzrosła do 11. Na poddaszu domu przygotowano jeszcze dwa pomieszczenia mieszkalne, założono ogród i wykopano na wzgórzu studnię o głębokości 20 kręgów. Schimonachinia Maria, ona nie była igumenią, tak jak czasami jest podawane, zmarła 15 czerwca 1949 roku w wieku 75 lat. Obowiązki przełożonej zostały powierzone monachini Eufrozynie Michniewicz. Mniszka Eufrozyna, Eugenia Michniewicz, urodziła się w 1873 roku. Pochodziła z Petersburga, a do Polski trafiła w ramach porewolucyjnej repatriacji. W klasztorze zajmowała się sprawami organizacyjnymi i gospodarczymi. W 1954 roku matuszka Eufrozyna zrezygnowała z powierzonego jej kierownictwa klasztorem i prosiła siostry o wybór kandydatki na nową przełożoną. Mroźne zimy pokazały potrzebę budowy ogrzewanej świątyni. Budowę rozpoczęto w 1950 roku położeniem kamienia węgielnego w podwalinach nowej cerkwi. Lata 50. to czas rozbudowy klasztoru i wzrostu jego duchowego oddziaływania. W tym właśnie okresie na Grabarkę przybywają pochodzące z różnych miejsc zakonnice, które nie od razu zdecydowały się przyjechać na Świętą Górę. Mimo że Grabarka oficjalnie otrzymała duszpasterza, nie mógł on stale przebywać na miejscu, ponieważ brakowało pomieszczeń dla proboszcza i jego rodziny. W praktyce przez ponad półtora roku ksiądz Antoni Owerczuk przyjeżdżał z Kleszczel do klasztoru tylko na niedzielę i większe święta. Należało jak najszybciej zadbać, by siostry miały należytą i stałą duchową opiekę. Troska o duchowe życie sióstr skłoniła arcybiskupa Tymoteusza do przybycia w 1949 roku na Świętą Górę w przeddzień Święta Przemienienia Pańskiego. Po konsultacjach z duchowieństwem i siostrami postanowiono delegować do klasztoru stałego kapelana, niezależnego od proboszcza parafii. To drogą losowania tym pierwszym kapelonem został właśnie ojciec Eusebiusz Izmajłow. Tradycyjnie Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone było bardzo uroczyście. O godzinie 18 odprawiono całonocne czuwanie wewnątrz świątyni Przemienienia. Nabożeństwo celebrował arcybiskup Tymoteusz w asyście około 20 duchownych. Śpiewał chór z parafii Siemiatycze pod kierunkiem dyrygenta Mikołaja Kuźmiuka. Porządek późniejszych nabożeństw i spowiedzi dość znacznie zakłócił kilkugodzinny ulewny deszcz. Około północy deszcz ustał i święte liturgie rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem. Główna liturgia o godzinie 10, celebrowana przez arcybiskupa Tymoteusza, zakończyła się procesją około godziny 15. W 1950 roku pielgrzymów przystępujących do spowiedzi było tak wielu, że po raz pierwszy zdecydowano się zamiast dwóch świętych liturgii odprawiać trzy o godzinie 3, 6 i 10. Panichida z akatystem za zmarłych o północy staje się stałym punktem świątecznych nabożeństw. Uroczystością zazwyczaj przewodniczy zwierzchnik kościoła, asyście licznie zebranych księży. W 1951 roku metropolicie Makaremu asystowało około 40 duchownych. W święto Przemienienia Pańskiego w 1952 roku liczba pielgrzymów przekraczała już 10 tysięcy. O tym, że Grabarka nabiera coraz większego znaczenia w życiu prawosławnej ludności polskiej, świadczy i ten fakt, że pątnicy coraz częściej odwiedzają klasztor również w zwykłe niedziele, niejednokrotnie zatrzymują się na kilka dni. Pragną oni bliżej zapoznać się z życiem miejscowych sióstr, przypatrują się ich pracy, często proszą o duchowe porady. W
1952 roku w klasztorze przybywało 10 osób, 4 zakonnice i 6 nowicjuszek. Rok później, w 1953, w klasztorze mieszkały 4 zakonnice mantijne, 3 siostry posiadające postrzyżyny wraz z ofory, 4 nowicjuszki. Najmłodsza z nich miała 45, a najstarsza 80 lat. Już pod koniec 1953 roku klasztor liczył 15 sióstr, a kolejne 2 oczekiwały na błogosławieństwo na wstąpienie w poczet nowicjuszek. W 1953 roku na Grabarkę przybyła siostra Maria Tekla Borowska, która jeszcze przed rewolucją październikową w Rosji była mniszką petersburskiego monasteru Nowodziewiczego. W 1954 roku do wspólnoty sióstr dołączyła siostra Nieoniła Natalia Kordelewicz, rasoforna mniszka przedwojennego monasteru w Wirowie. Mimo podeszłego wieku pomagała siostrom podczas nabożeństw, śpiewie i czytaniu. W tym samym czasie przybyła również 46-letnia zakonnica Nina Nadzieja Mazanowicz, która do tej pory pełniła obowiązki w warszawskim domu metropolitalnym. Matka Nina rozpoczynała swoje życie mniejsze w monasterze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimno na Wołyniu. W 1955 roku na Grabarkę przybyła nowicjuszka klasztoru w Mohylowie, 56-letnia Angelina Anna Zwierydowska, która stała się pierwszym profesjonalnym dyrygentem chóru klasztornego. Wyniki jej pracy bardzo szybko dały się zauważyć podczas klasztornych nabożeństw. Matka Angelina zorganizowała również chór parafialny, a jej szkoła śpiewu cerkiewnego odzywa się do dziś wśród najstarszych parafian chórzystów Grabarskiej Cerkwi. Jednym z głównych problemów sióstr był brak pomieszczeń mieszkalnych. Już w 1952 roku rozpoczęto starania o zgromadzenie materiałów budowlanych pod nowy budynek. Postanowiono, że będzie on stanowił integralną część wraz ze wznoszoną zimową cerkwią ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. W połowie lat 50. przydzielono siostrom 1,5 hektara ziemi. Od 1954 roku nabożeństwa w klasztornej cerkwi miały być odprawiane codziennie. Na Grabarkę przybywało coraz więcej pielgrzymów. Wielu właśnie tu chciało przystąpić do świętej spowiedzi i Eucharystii, porozmawiać z duchownym o swoich problemach. W 1954 roku do obsługiwania klasztoru i parafii przydzielono wikarnego księdza i wybrano nową przełożoną, którą została pochodząca z Narewki monachinia Maria Borowska, która rozpoczynała klasztorne życie w wieku 16 lat w słynnym klasztorze w Leśnej Podlaskiej. Po ewakuacji sióstr w głąb Rosji w 1915 roku znalazła się wraz z około 100 innymi mniszkami z Leśnej w Nowodziewiczym Monasterze Zmartwychwstania Pańskiego w Sankt Petersburgu. Tam w 1932 roku została aresztowana i zesłana na 3 lata do Kazachstanu na ciężkie roboty. W 1941 roku wróciła do Polski i wstąpiła do nowo powstałego klasztoru na Świętej Górze Grabarce. W 1954 roku zastąpiła matkę Eufrozynę, która kierowała klasztorem w latach 1949-54. W 1956 roku, w dniu uroczystego poświęcenia cerkwi pod wezwaniem Wszystkich Skorbiaszczych Radości, po raz pierwszy w historii klasztoru Matka Maria została podniesiona do godności igumenii przez zwierzchnika naszego kościoła, jego eminencję metropolitę Makarego. Swą ziemską wędrówkę zakończyła w dniu 17 sierpnia 1958 roku. W tym czasie przybył na Grabarkę już metropolita Makary, by uczestniczyć w uroczystościach przemienienia pańskiego. On też dokonał obrzędu pochówku świętej pamięci Igumenii Marii. W pamięci sióstr klasztoru jej światła postać została wzorem pokory i skromności. Obok klasztornego kapelana księdza Igumena Eusebiusza Izmajłowa od 1954 roku na Grabarce niósł posługę kapłańską ksiądz Stefan Sorokosz ze Starosielc, ksiądz Igumen Eulogiusz Horbowiec z klasztoru świętego Onufrego oraz ksiądz Borys Domaracki. Dzięki trudom ojca Eusebiusza w 1956 roku zakończono budowę zimowej cerkwi. Kompleks przedstawiał sobą wydłużony prostokąt przykryty dwuspadowym dachem. Od wschodu mieścił świątynię, której prezbiterium przykryte było oddzielnym dachem, a od zachodu do świątyni przylegały 2 piętra nowych cel. Na parterze mieściły się pokoje dla kapelana i najstarszych sióstr, na piętrze pozostałe cele. Tam naprawdę to tylko jedna. Od strony północnej przedsionek prowadzi do świątyni, a od zachodniej do części mieszkalnej. Uroczystości poświęcenia nowej świątyni odbyły się 6 listopada 1956, tak jak wspomniałam, pod przewodnictwem jego eminencji metropolity Makarego, który oprócz podniesienia przełożonej do godności igumenii dokonał też postrzyżeń 2 nowych mniszek, monachi Angeliny i inokini Katarzyny Fokina.
W 1957 roku wstąpiła do klasztoru Lidia Polakowska, w przyszłości szósta przełożona klasztoru świętych Marty i Marii. Na święta klasztorne Przemienienia Pańskiego, ikony Matki Bożej Radości Wszystkich Strapionych i dziesiąty piątek po Wielkanocy liczba pielgrzymów była już tak duża, że bez pomocy okolicznych księży nie byłoby możliwości sprawnego przeprowadzenia tych uroczystości. Święto Przemienienia Pańskiego powoli staje się nie tyle klasztornym, co ogólnodiecezjalnym. W 1957 roku przybywa nań już 15 tysięcy pątników. Było to możliwe także dzięki życzliwości władz Polskich Kolei Państwowych. Kolej zgodziła się bowiem otworzyć przystanek kolejowy w pobliskich Syczach. Porządek nabożeństw przedstawiał się następująco. W dniu 18 sierpnia o godzinie 5 rano, jak zwykle, modlitwę mniszek, o 9 liturgię święta. O 17 rozpoczynało się uroczyste całonocne czuwanie, o godzinie 24 pani Hida na mogiłach zmarłych na przyklasztornym cmentarzu. 19 sierpnia o godzinie 3-6 nocne święte liturgie, o godzinie 8 poświęcenie wody nad źródełkiem i owoców przeniesionych przez pielgrzymów, o 10 centralna święta liturgia. Około godziny 14 miała miejsce procesja wokół świątyni Przemienienia Pańskiego i zakończenie święta. Na sierpniowe uroczystości przybywa coraz więcej duchownych. Na całonocnym czuwaniu w 1957 roku było ich już 25. W monasterze życie duchowe się rozwija i wzrasta liczba powołań. Do klasztoru wstępują coraz młodsze osoby. Po śmierci Matki Marii obowiązki przełożonej przejęła Ihumenia Angelina. Ihumenia Angelina Anna Zwierydowska urodziła się w 1899 roku. W młodości przebywała w monasterze w Mohylowie na Białorusi, gdzie uczyła się cerkiewnego ustawu i dyrygowania. Po wojnie znalazła się w Polsce. W 1953 roku wstąpiła na grabarkę, a w 1956 przyjęła zakonne postrzyżyny z imieniem Angeliny. Od początku pełniła obowiązki dziekanki i dyrygentki. W latach 1958-60 była pełniącą obowiązki przełożonej, w 1958 podniesiono ją do godności Ihumenii. Przez kolejne dwa lata do 1962 roku po śmierci siostry Marii była Ihumenią klasztoru. Funkcję tę sprawowała do 24 maja 1962 roku, została zwolniona z obowiązku przełożonej na własną prośbę. Kolejną piątą przełożoną klasztoru świętych Marty i Marii została mianowana, przybyła na grabarkę z Olsztyna siostra Wiera Grosser. Wiera Grosser z domu Dubińska urodziła się w 1908 roku w Ostrogu w rodzinie Uara Grosser, profesora tamtejszego gimnazjum. Dorastała w patriarchalnej rodzinie na umiłowanym Wołyniu. Tam też zdobyła wykształcenie i wyszła za mąż. Po śmierci męża postanowiła poświęcić się służbie Bogu. Śluby zakonne przyjęła w 1960 roku i niemal automatycznie powierzono jej obowiązki przełożonej klasztoru. Już od stycznia 1961 roku wspierała Ihumenię Angelinę i niosła posługę skarbnika klasztoru. Postrzyżyny w Rasofor siostra przyjęła 6 marca 1962 roku. Kronika klasztoru nazywa ją wybranką Bożą i podkreśla początek nowego etapu w dziejach klasztoru. Zaprezentowała się jako osoba bardzo dokładna i sumienna, niepozbawiona męstwa i odwagi. Niejednokrotnie broniła klasztornych spraw przed różnymi urzędnikami, doprowadzając do porządku sprawy podatkowe. Przez 24 lata spoczywała na niej cała odpowiedzialność za Świętą Górę Grabarkę. Dbała o poprawę warunków bytowych, rozbudowywała klasztor, zwiększyła liczbę cel zakonnych, prowadziła liczne remonty. Szczególnie mocno starała się odnowić życie duchowe klasztoru. Bezwzględnie przestrzegała reguły klasztorne, nie zważając przy tym na swe słabe zdrowie. Choroba zmusiła ją w 1965 roku do poddania się 5-tygodniowemu leczeniu szpitalnemu. Za pracę dla dobra klasztoru w październiku 1963 roku nagrodzona została Złotym Krzyżem. W 1965 roku podniesiono ją do godności Ihumenii z wręczeniem Ihumeńskiego żezła. W 1963 roku Cerkiew Przemienienia Pańskiego została upiększona polichromią autorstwa profesora Adama Stalony-Dobrzeńskiego. Dobudowane zostało specjalne miejsce dla chóru na świąteczne uroczystości na zewnątrz cerkwi. W 1964 roku doprowadzono linię elektryczną i założono telefon. Odnowione zostały przedmioty i szaty liturgiczne, wyremontowane pomieszczenia, stare piece. Wokół klasztornego cmentarza powstało ogrodzenie. W 1964 roku
Nad wejściem do świątyni pod wezwaniem ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych wykonano małą kopułkę, dzwonnicę, w której umieszczono dzwon podarowany klasztorowi przez wiernej cerkwi świętego Jana Teologa z Chełma. Zorganizowano dwa punkty przeciwpożarowe, a w 1964 roku po raz pierwszy sporządzono oficjalny plan Świętej Góry z dokładnym obmiarem, w ramach którego wyjaśniło się, że do klasztoru należało jeszcze pół hektara niewykorzystywanej ziemi, co pozwoliło rozszerzyć klasztorne gospodarstwo. Obok prac remontowo-budowlanych Matka Barbara wiele uwagi poświęcała odrodzeniu życia duchowego całego regionu. Angażowała się w rozwój kościelnej działalności prawosławnej młodzieży. W maju 1980 roku zorganizowano na Grabarce pierwszą paschalną pielgrzymkę młodzieży. Igumenia Barbara była dla młodzieży duchową matką. Przy niej rodziły się i realizowały plany organizacji młodzieżowych wakacyjnych obozów i spotkań oraz pieszych pielgrzymek. Jej pełne trudów życie nie było pozbawione specjalnych doświadczeń. Pomimo ciężkiej i długiej choroby wytrwale pełniła swoje obowiązki. Mimo usilnym namowom sprzeciwiała się leczeniu szpitalnemu. Twierdziła, że od Boga trzeba przyjmować wszystko, co nam posyła – radość, ból, zdrowie i chorobę. Po jej śmierci w 1986 roku częścią programu każdej paschalnej pielgrzymki młodzieży jest panichida nad jej mogiłą. Matka Barbara zmarła 2 lutego 1986 roku. Nabożeństwo w dniu jej pogrzebu celebrował na Świętej Górze biskup białostocko-gdański Sawa w asyście 12 księży przy śpiewie chóru młodzieżowego z Białegostoku. Po śmierci Igumeni Barbary przełożoną klasztoru została siostra Lidia, która w 1987 roku złożyła śluby zakonne z imieniem Ludmiła. Matuszka Ludmiła pochodziła z okolic Wojnowa. Urodziła się w 1927 roku we wsi Osiniak niedaleko Mrągowa w rodzinie chłopskiej. Tu ukończyła szkołę podstawową, a następnie 2-letnią szkołę zawodową w Wojnowie, gdzie poznawała życie mniejsze, przyglądając się prawosławnym i staroobrzędowym zakonnicom. Duchowym jej kształtowaniem zajął się miejscowy ksiądz Aleksander Awajew, nowicjusz słynnej Optinej Pustyni w Rosji. Zanim jednak trafiła na Grabarkę, jako pracownica urzędu pocztowego została ewakuowana wraz z wycofującymi się wojskami niemieckimi na zachód Europy. Pracowała jako tłumaczka i urzędnik pocztowy. Dopiero w 1947 roku udało jej się wrócić do kraju. Po 3 latach postanowiła porzucić świeckie życie. Myślała o Grabarce, ale nie otrzymała zgody rodziców i błogosławieństwa ojca Aleksandra. W 1950 roku wstąpiła do wspólnoty mniszek w Wojnowie. Na Grabarkę przybyła w 1957 roku, już po śmierci księdza Aleksandra Wajewa. Początkowo pełniła obowiązki skarbniczki. Z błogosławieństwa metropolity Stefana zaocznie uczyła się wraz z siostrą Galiną w warszawskim seminarium duchownym. Na Grabarce nie przebywała jednak nieprzerwanie, kilkakrotnie opuszczała klasztor. W 1975 roku przeniosła się do Hajnówki, gdzie przez 10 lat pełniła posługę przy cerkwi Świętej Trójcy. W 1985 roku powróciła na Grabarkę, a po roku obrana została przełożoną klasztoru. Na lata jej kierownictwa przypadł okres nowych powołań sióstr, z których pierwsza przybyła w 1986 roku, a w 1990 ich liczba wzrosła do 10. Matka Ludmiła ustanowiła nocną modlitwę. W nocy z 12 na 13 lipca spłonęła cerkiew Przemienienia Pańskiego. Wszystkich przepełniał przeogromny żal po tej stracie. Same siostry w owym tragicznym dniu zapisały w klasztornej kronice znamienne słowa. Nasza oświęcona prawie codzienną Eucharystią i wysłuchująca modlitw wielu pokoleń cerkiew już nie stoi na wzgórzu. Została złożona niczym ofiara całopalna przed tronem Bożym. Podobnie odczuwali wszyscy prawosławni. Jeszcze w tym samym roku przystąpiono do odbudowy świątyni Przemienienia Pańskiego. Położenie kamienia węgielnego z relikwiami świętych męczenników dzieci betlejemskich nastąpiło w dzień Przemienienia Pańskiego 19 sierpnia 1990 roku przy udziale ponad 50 tysięcy wiernych. Nigdy dotychczas w historii Grabarki święto nie zgromadziło aż tak wielkiej rzeszy pątników. Cały Kościół ofiarnie przystąpił do odbudowy świątyni. W latach 1992-1994 miały postrzeżenie nowych sióstr. W 1994 roku zmarły 2 ostatnie najstarsze mniszki, które trudziły się w klasztorze od prawie samego jego istnienia. W 1995 roku dotychczasowa przełożona Igumenia Ludmiła została przeniesiona do diecezji białostocko-gdańskiej, a jej obowiązki przejęła monachinia Hermiona Szczur.
Wraz z tymi zmianami część sióstr odeszło do nowej wspólnoty zakonnej w Wojnowie. W dniu 17 maja 1998 roku nowy zwierzchnik naszego kościoła, metropolita Sawa, w asyście wielu biskupów i księży dokonał uroczystego poświęcenia nowo zbudowanej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Uroczystość miała miejsce podczas 19. pielgrzymki młodzieży.

Dziś zapraszam Państwa do Choroszczy, aby poznać jakże ważny w naszym województwie specjalistyczny szpital zlokalizowany właśnie w tym mieście. Choroszcz to miasto z wieloma zabytkami i z każdym rokiem pięknieje, stając się powoli prawdziwą ozdobą białostockiej aglomeracji. Osobom spoza tego miasta od lat kojarzony jest najbardziej z samodzielnym, publicznym, psychiatrycznym zakładem opieki zdrowotnej imienia doktora Stanisława Deresza. On istnieje, ten szpital w tym mieście, już, proszę Państwa, ponad 90 lat. A wszystko zaczęło się tuż po I wojnie światowej, gdy zniszczoną i pozbawioną maszyn fabrykę sukien Moesa wraz z większością załogi wojsko rosyjskie uciekające przed nacierającą armią niemiecką wywiozły w głąb Rosji. Opuszczoną fabrykę nie zdołał uratować jej nowy właściciel, przedsiębiorca z Poznania, więc odkupił ją wraz ponad 140 hektarami terenu Białostocki Związek Międzykomunalny z myślą o budowie na zgliszczach tej fabryki szpitala psychiatrycznego. Pomysłodawcą pokonującym niebywałe ówczesne biurokratyczne przeszkody w realizacji tego dość śmiałego pomysłu zamiany zrujnowanej fabryki w szpital w Choroszczy był emerytowany pułkownik dr Zygmunt Brodowicz. Dziś jego portret i podobizna, a także pomnik pierwszego dyrektora tego szpitala, wybitnego menedżera i lekarza, doktora Stanisława Deresza, można spotkać na honorowych miejscach tego zrewitalizowanego leczniczego kompleksu. Szpital psychiatryczny imieniem doktora Stanisława Deresza w Choroszczy to dzisiaj nowoczesna, publiczna placówka specjalizująca się w kompleksowej opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Prowadzi 16 oddziałów stacjonarnych, a łącznie blisko posiada 1000 lóżek dziennych, a także Centrum Zdrowia Psychicznego, oferując leczenie środowiskowe, terapię i poradnictwo w kryzysach, uzależnieniach i zaburzeniach nastroju. Placówka wykonuje diagnostykę obrazkową i laboratoryjną, i zatrudnia wysoko wyspecjalizowany personel psychiatrów, psychologów, terapeutów i rehabilitantów. Zapewnia opiekę całodobową, jak również wsparcie w domu pacjenta i w poradniach dziennych. W skrócie można powiedzieć, że ten szpital to bardzo duże centrum psychiatryczne, które łączy tradycję z nowoczesnym podejściem w leczeniu pacjentów zarówno w szpitalach, jak i poza nim. A w ciągu tych ponad 90 lat szpitalem kierowało, łącznie z obecną panią dyrektor magistrą Ewą Zgiet, aż 12 dyrektorów, wśród których warto wspomnieć, że były tak bardzo wybitne osoby jak dr Tadeusz Borowski-Beszta, dr Janina Bernasiewicz czy też dr Andrzej Kuczyński. To oni wraz z setkami lekarzy, pielęgniarek i personelu technicznego, którym tak umiejętnie przez lata kierowali, stworzyli naprawdę wysoko oceniany w naszym kraju specjalistyczny i nowoczesny szpital psychiatryczny. Tym wszystkim osobom poświęcona jest nadzwyczaj interesująca książka autorstwa Trójski, sympatyków tego szpitala, Beaty Olesiewicz, Moniki Żmijewskiej i Eugeniusza Muszyca. Nosi ona jakże wymowny tytuł Wierni powołaniu. W ostatnim czasie przybył miastu, zlokalizowany na placu imieniem doktora Zygmunta Brodowicza, tuż przed wjazdem na teren szpitala, ponad dwumetrowej wysokości efektowny napis Choroszcz, przyozdobiony jeszcze czerwonym sercem. Myślę, proszę Państwa, że ta instalacja oddaje celnie taką głęboką miłość mieszkańców do swojej gminnej metropolii i słynnego szpitala, a także i podziękowanie dla tysięcy szpitalnych pacjentów, dla tych, których określany mianem wiernych powołaniu.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.

ich, to go posłuszajcie. O niem, że i słysza wsze uczennicy, podłosza nic i ubojasza się zjewą. I przystupli Jezus, prikosnusia ich i rzecze, wostanicie i nie bojcie się. Wozwietrze, że oczy swoje nikogo, że widzisz, tylko ma Jezusa jedynego. I schodziasz

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Panie, dobrze nam tu być, jeżeli chcesz, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Te słowa, drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy teraz w Ewangelii wypowiedziane przez apostołów, kiedy ujrzeli Chrystusa przemienionego w Bożym świetle. Ujrzeli Go i powiedzieli, że dobrze nam tu być. I oto my, bracia i siostry, w dzisiejszy dzień i tą noc jesteśmy tutaj na Świętej Górze Grabarce i przenosimy się z tej góry naszej Grabarki na górę Tabor. I tak jak apostołowie ponad 2000 lat temu stoimy przed Chrystusem. Stoimy przed Chrystusem, który się przemienia dla wszystkich nas. Przemienia się dla nas, abyśmy i my, tak jak On, zmienili swoje życie. Bo dlaczegoż to apostołowie tak się dobrze czuli na tej górze? Dlaczego tak powiedzieli, że dobrze nam tu być? Dlaczego i my przychodzimy na Świętą Górę Grabarkę i czujemy tak jak oni wtedy na Taborze? I idziemy tutaj, aby zmienić na lepsze samych siebie. Apostołowie byli świadkami przemienienia Pańskiego, bo Bóg chciał ich umocnić. Umocnić przed śmiercią na krzyżu. Chciał go ich umocnić, ale oni jeszcze wtedy do końca nie rozumieli. I często i my, bracia i siostry, przychodząc tutaj na to święte miejsce, nie wszyscy rozumieją, dlaczego tu przychodzą. Większość przychodzi, aby spotkać się towarzysko. Więcej przychodzi z przyzwyczajenia. A przecież nasze przyjście, nasza pielgrzymka, bo często przychodzimy to w pielgrzymkach, tak jak apostołowie na górę Tabor, a kto był na świętej ziemi, widział, że ta góra jest wysoką górą. Więc ich pielgrzymka była podobna do tych, którzy przyszli tutaj pieszo. Ten trud jest trudem nie po prostu fizycznym, ale jest trudem, aby zmienić samych siebie. Bo Chrystus, który jest światłością i tą światłość na górze Tabor przekazał wszystkim nam, ta światłość oświeca cały świat, wszystkie zakamarki, które są w ciemności, bo jeżeli chodzimy w Chrystusie i mamy Chrystusa w sercu, żadna ciemność nie jest nam straszna. A każdy z nas widzi, jaki jest świat. Tu, na tym miejscu świętym, w czasie modlitwy, zapominamy często o naszych problemach. Przynosimy pokutę, skajamy się w naszych grzechach i w jaki sposób obiecujemy Bogu przemianę. I ta przemiana jest na jakiś moment. Ale wystarczy tylko opuścić Świętą Górę.
Już znowu wchodzimy w wir, wir codzienności. Nasze przyzwyczajenia, bardzo często grzeszne przyzwyczajenia. I grzech zaciemnia naszą duszę. Grzech pokrywa tą światłość, którą otrzymaliśmy tutaj, jak otrzymali ją apostołowie na górze Tabor. A my ją otrzymujemy tutaj, na tym miejscu świętym, bo tu jest nam dobrze być. Bracia i siostry, Chrystus, który jest naszym Bogiem, oświecił cały świat, darował nam to, co najważniejsze, drogę do życia wiecznego. A ta droga powinna się zacząć właśnie od przemienienia, od zmiany swego życia, od tego, aby poznać Chrystusa poprzez modlitwę, poprzez zmagania duchowe, podwigi, poprzez to, że w sercu poczujemy obecność Chrystusa w codziennym naszym życiu. Nie w jakiś jeden moment, jedną chwilę, ale ciągle. A to dążenie jest dążeniem poprzez nasze modlitwy. Bardzo często w naszym życiu wątpimy w to, a szczególnie w ciężkich chwilach, w chorobach, w jakichś życiowych, trudnych sytuacjach. Wydaje się nam czasami, że nie ma wyjścia, że jesteśmy sami, że nie ma żadnego wyjścia odpowiedniego, aby coś się załatwiło albo coś lepszego było w życiu. I wtedy nam się wydaje, że Bóg nas zostawia. Ale Bóg nigdy nas nie zostawia. Chrystus jest zawsze z nami. My często od Niego się odwracamy, ale On tą światłość zawsze pokazuje nam i tą światłość nam daje. Wystarczy tylko o nią poprosić. I tak, bracia i siostry, w tą świętą, świąteczną noc tutaj na Świętej Górze Grabarce powiedzmy te słowa. Słowa, które powiedzieli apostołowie, jako ludzie, dobrze nam tu być, Boże. Będziemy się starać, aby w naszym życiu, po tym jak rozjedziemy się do swoich domów, do swoich codziennych zajęć, mieć w sercu pamięć o tym miejscu, ale przede wszystkim o Bogu naszym, o Chrystusie naszym, o światłości, która rozświeca każdą ciemność, o światłości, która jest w naszych sercach, które my przyjmujemy w sakramentach i które w większości na pewno w dzisiejszą tą noc przyjmą wszyscy w sakramencie Eucharystii. Bo to jest światłość, bo to jest życie, które nam daje Chrystus, albowiem dobrze nam tu być. Amen.

0: zaj, wszyscy trezwieni, poczyło, stawieni grzechowe, przyjmie duchę świętego, bo ispolnienie Carstwa Niebieskiego, pierdolenie, wierzę w Ciebie niewzłotnie, mimo osłudzienie, jeszcze przenosi mnie słowiesny swój służbu, bo jeżeli wiele poczętszych praw, cech od cech, patrarcych, apostów, ewangelistów, uczennicych, rozjeżdżających, jak wsiaką, co się prawnie nie skończawce. Dopomnie Was, Gospodź Bóg, o Carstwie swoim, sygdami, Chrystą, i od wieki,
1: Izродно, пресвятей, пречестие, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице и престодеве Марии, пресвятая.

Wasza Ekscelencjo, drogi Władyko, czcigodni ojcowie, bracia i siostry, żołnierze, funkcjonariusze, górnicy, wszyscy, którzy są tutaj obecni, którzy nas słyszą, którzy będą uczestniczyć także w pozostałych liturgiach. Liturgia jest jedna. One się oczywiście tutaj na Grabarce powtarzają, ale Eucharystia jest zawsze jedna. Chciałbym podziękować wszystkim na czele z Władyką, dziękując także za słowo pouczenia i pozdrowić ze świętem przemienienia Pańskiego. Na pewno trudno jest nam nieraz słyszeć słowa, że my powinniśmy zobaczyć to światło, które zajaśniało na taborze, na tej górze. To jest doświadczenie, które nie dotyczy narządów ciała, to znaczy nie dotyczy tych oczu. Też może być, ale bardzo rzadko. Tylko wybrańcy zmysłowym wzrokiem widzą to światło. Większość widzi sercem. I to nie jest ani wyobraźnia, ale to jest właśnie taka świadomość obecności Boga, o czym mówił Władyka poprzez Eucharystię. Niczego nie trzeba sobie wyobrażać, po prostu mieć świadomość i czuć obecność Boga w sercu. Bóg dał człowiekowi wszystko. Dał mu i życie, i całe jego ciało, wszystkie narządy, które pozwalają funkcjonować, ale serce zatrzymał dla siebie. Dlatego serce zawsze powinno należeć do Boga. I w sercu odbywa się spotkanie z Chrystusem. I jeśli dojdzie do tego spotkania, to wtedy każda komórka, każda tkanka ciała odczuwa obecność Boga. Tak jak tutaj. Wydaje się zwykły las, zwykła ziemia, zwykły teren, a miejsce święte. No nie da się zdefiniować. Wszyscy czujemy, tak jak woda na dole, w źródełku. Taka sama jak w kranie, a jednak woda święta. I to jest właśnie takie samo doświadczenie tej obecności Chrystusa, jak wchodzi Eucharystia do człowieka, jak Chrystus wchodzi i zamieszkuje w sercu, to wtedy całe jestestwo człowieka odczuwa tę obecność. To zazwyczaj nie trwa długo, ale na tym polega zadanie każdego chrześcijanina, żeby utrzymać to jak najdłużej. A żeby to utrzymać jak najdłużej, to trzeba się wystrzegać też, o czym mówił Władyka, tych wszystkich pokus, żeby wyjechawszy stąd nagle znowu nie wpaść w ten wir takiego życia, który nas tak pochłania. Dlatego to się nazywa podwigą. To jest ciężki wysiłek utrzymać taką świadomość. Noc temu sprzyja. I dlatego też i ta pierwsza liturgia, która inicjuje święto z przemienienia Pańskiego, ona sprzyja. Cała przyroda, wszystko to, co nas otacza, temu, żebyśmy przeżyli to przemienienie Pańskie. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za, już nie będę wymieniał, bo podczas pielgrzymki, za całokształt. Dziękuję, że ta liturgia stała się taką liturgią służb mundurowych i chyba już po raz czwarty czy piąty razem z Władyką odprawiamy tę liturgię. Dziękuję naszemu Władyce Metropolicie, który zawsze wspierał i te inicjatywy związane z pielgrzymką. Modlimy się także i za zdrowie Władyki. Pozwólcie, że podziękuję duchowieństwu za tytaniczną pracę i trud związany z organizacją, przeprowadzeniem i sfinalizowaniem pielgrzymki w sensie takim technicznym i w sensie logistycznym. Nas czeka jeszcze kilka dobrych tygodni pracy, żeby zamknąć tą pielgrzymkę. Natomiast chciałbym w sposób szczególny podziękować naszym chórom, które dzisiaj miały po części taką swoją grabarkową premierę. Śpiewał chór Stratos, nazwa z języka greckiego to wojsko.
chór Stratos, który od wielu, wielu lat dał się poznać na wielu także i koncertach, ale podczas nabożeństw pod dyrekcją księdza pułkownika Łukasza Goduna, zastępcy ordynariusza, i chór nowy, chór żeński Elpida z języka greckiego Nadzieja. I oba te chóry przy prawosławnym ordynariacie powstały, działają i rozwijają taką swoją, możemy powiedzieć, charytatywną działalność, dlatego że śpiewają z własnej nieprzymuszonej woli i dzisiaj nam z pewnością pomogli w modlitwie. Te dwa chóry pięknie dzisiaj śpiewały. Dziękuję wam. Jakaś taka wyjątkowa ta liturgia pod tym względem i daj Boże, żebyśmy doczekali i za rok i spotkali się nie w mniejszym, a jeszcze w większym gronie. Naszym górnikom dziękuję. Różnica między nami a górnikami jest taka, że my mamy trochę bliżej do domu, a oni 9 godzin w jedną i 9 godzin w drugą stronę. To tak się tylko wydaje i zaraz do pracy. Na ręce pana generała, dyrektora składam podziękowania. Dziękuję wam za to świadectwo. To jest bardzo ważne. W większości tam jest dużo prawosławnych Łemków, którzy pracują w KGHM-ie, w kopalniach. Odwiedzaliśmy, widzieliśmy, jaka ciężka praca. Przyjechali ze swoim kapelanem, księdzem Bogdanem Repełą, proboszczem z Lubina. Bardzo jest Bogdan. Dziękuję za organizację tego duszpasterstwa. I jeszcze raz pozwólcie, że naprawdę wszystkim z głębi serca dziękuję. I jeszcze koniecznie muszę o tym wspomnieć, że modlili się z nami dzisiaj ojcowie z Mołdawii, też po raz kolejny przyjechali, postawili swój kolejny krzyż na czele z archimandrytą Własiem i archimandrytą Piotrem, którzy takie więzy przyjaźni z nami mają. Są z nami ojcowie, także wojskowi kapelani z Serbii. Byli dzisiaj żołnierze także z Ukrainy. Jest ojciec diakon Miron z Litwy. Jest ojciec Symeon ze Słowacji, który też po raz kolejny oficer. Dziękuję wam wszystkim. Спаси Господи, благодарю вам из сердца. I to действительно хорошее свидетельство, особенно сегодня, когда православие проходит сложное время, хорошее свидетельство единства святого нашего православия, которого многие хотели бы видеть поделенным, разделенным, но оно едино, и пока Господь с нами, то и православие, оно до скончания века будет проповедовать Евангелие Христово. Не продолжając, спаси Господи, с праздником и доброго вам, доброй ночи, доброго ранку. Всего доброго.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Liturgie świąt pańskich z grona 12 wielkich świąt charakteryzują się własnymi antyfonami, wersetem wejścia oraz wypieraniem innych tekstów liturgicznych, nawet jeśli wypada niedziela. Mówi to nam o tym, że powinniśmy się wtedy skupić szczególnie na Panu naszym Jezusie Chrystusie i tajemniczo rozważać dane wydarzenie, jakie tego dnia przeżywamy.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 19 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o Święcie Przemienienia Pańskiego na Grabarce, Sakach i w Topolanach, 10-tysięcznej procesji z ikoną świętego męczennika Gabriela i konkursie fotograficznym Kolory Prawosławia. Dziś Cerkiew obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Największe uroczystości odbyły się na Świętej Górze Grabarce, gdzie zebrało się wielu duchownych i tysiące wiernych. Przed świętem do monasteru dotarły liczne pielgrzymki, w tym m.in. z Warszawy, Białegostoku, Hajnówki, Jabłecznej czy Sokółki. To miejsce szczególne, najbardziej znane zachodnim językiem mówiąc prawosławne sanktuarium w Polsce, co wskazuje na misję polskiego prawosławia – przemieniać świat niestworzonym światłem Bożych energii. Poza Grabarką Przemienienie Pańskie uroczyście obchodzone jest jeszcze m.in. w Sakach i w Topolanach. Ciekawe wydarzenie związane z polskim prawosławiem miało miejsce na Zakarpaciu w Ukrainie. W dniu 16 sierpnia około 10 tysięcy wiernych wyszło na ulicę miasta Chust, aby uczestniczyć w procesji z ikoną świętego męczennika Gabriela Zabłudowskiego z cząsteczką jego relikwii. Przewodniczył jej diecezjalny metropolita Marek w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. Piętnastego sierpnia bieżącego roku wystartował kolejny międzynarodowy konkurs fotograficzny projektu Kolory Prawosławia. Najnowszy projekt, który jest realizowany z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz metropolity ziem czeskich i słowackich Rościsława, nosi nazwę Kolory Prawosławia Czechy i Słowacja. Głównym celem projektu jest promowanie czeskiego i słowackiego prawosławia w Polsce i na świecie. Zdjęcia będą oceniane przez międzynarodowy zespół jurorów. Najlepsze i nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w albumie pod tytułem Kolory Prawosławia Czechy i Słowacja, a ich autorzy otrzymają egzemplarze autorskie publikacji. Zdjęcia konkursowe pokazane zostaną też na wystawach pod takim samym tytułem. Album zostanie zredagowany i wydrukowany przez wydawnictwo warszawskiej Metropolii Prawosławnej przed Paską 2027 roku. Zdjęcia do konkursów przyjmowane będą do 30 listopada w czterech kategoriach: miejsce, reportaż, ludzie i detale. Każdy uczestnik może przesłać do 6 fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursowej ortfoto.net.

Przed nami wspomnienia księdza Grzegorza Misiejuka, proboszcza parafii świętego Jerzego w Białymstoku. Duchowny opowie nam o przeżywaniu dzisiejszego święta.

0: Radia Ortodoksja.
1: Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława na wieki.
1: Ojcze Grzegorzu, dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone święcie, które różne ma nazwy. Preobrażenie Gospodnie, ale bardzo często nazywają Grabarka, Spasa. Związane to jest z tym, że tutaj u nas na Podlasiu jest ta właśnie Grabarka. I tam jest święto Preobrażenia Gospodnia. Ono oczywiście jest jeszcze i w innych parafiach, w Sakach, Ploskach. No ale Grabarka jest taka najbardziej nam bliska i to chyba od wczesnych lat młodości.
2: Pamiętam, kiedy już byłem w liceum w Hajnówce i pociągiem z Hajnówki jechaliśmy na Grabarkę. To były jeszcze takie wagony, wiele drzwi, jeszcze sprzed pierwszej wojny. Były jak winogrona obczepione, na dachach pełno ludzi. W jedną stronę, a z powrotem jeszcze gorzej. Nawet i tam nie było miejsca, nie mówiąc już w środku. Ale właśnie mówili, wszyscy jadą na Spasa. Spasa, bo Zbawiciela, święto Zbawiciela. Opis Ewangelii mówi o przemienieniu, preobrażeniu Zbawiciela, który dla uczniów dłuższy czas był jako nauczyciel. Tutaj wybrani ujrzeli go jako Boga, który rozmawiał z mieszkańcami niebios, Mojżeszem, Eliaszem, prorokami. To też ważne. I dlatego właśnie to słowo preobrażenie, przemienienie dla każdego oznacza coś jakby innego. Przemieniać. No, teraz modne, nawet cerkiew chcą przemieniać. Bóg chce naszego przeobrażenia. Bóg na górze Tabor pokazał, że w zetknięciu z Bogiem nawet szare ubranie, pełne kurzu, piasku, bo trzeba na górę było wchodzić serpentynką pieszo, pokonać kilometry, choć to góra niewysoka, około 600 metrów wysokości, ale stroma. I nawet to szare ubranie było bielsze od śniegu w zetknięciu z Bogiem, bo tam Jezus szedł na spotkanie z Ojcem, na modlitwę. Modlił się. To Bóg Ojciec świadczył o Nim. Oto Syn mój ukochany, którego sobie upodobał. Człowiek stał się Synem. Bóg Słowo nie przestał być Bogiem. Spasa. To właśnie mieszkańcy nieba rozmawiali ze Zbawicielem, Eliasz, Mojżesz, o Golgocie, o tym, że Jezus idzie do Jerozolimy, żeby cierpieć na krzyżu. I teraz odbiór, prawda, tego od nas zależy, bo o samym święcie wiemy z historii, że było obchodzone na parę tygodni przed Niedzielą Palmową. Do dziś świadczą o tym Chrystopokłonna i Niedziela. Ona związana z czym innym, powrót krzyża Jezusowego z niewoli perskiej, prawda, który został zwrócony do Konstantynopola, potem przeniesiony do Jerozolimy. Ale również po tej niedzieli chrystopoklonnej czytanie Ewangelii o tym, jak Zbawiciel uzdrawia dziecko, które ojciec przyniósł, syn mój pada w ogień, prawda? I to nie na górze Tabor się stało, ale na dole, gdy Jezus powiedział, idziemy, idźmy stąd. Bo uczniowie zaczęli prosić, postawmy tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Oni, patrząc na to, co się wydarzyło pięknego, piękno przeobrażonego świata w zetknięciu z Bogiem, nie pamiętali już o krzyżu, nie słyszeli, nie chcieli go przyjąć do świadomości. Oni ten czas piękna chcieli zatrzymać już na zawsze, być z Bogiem. A Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. I prowadzi ich tam, na dół, gdzie ludzkie nieszczęścia, gdzie choroby, gdzie ojciec, który mówi, wierzę już mojemu niedowiarstwu. Uczniowie pytają, dlaczego my nie mogliśmy uzdrowić. Obecna data świętowania przemienienia wynika z tego, że święta Helena wybudowała na górze Tabor świątynię. I to był dzień poświęcenia. Z tego wielkiego postu już, który się kształtował, przeniesiono na dzień poświęcenia, ale w zamiarze Bożym powinien to być post, bo teraz wypada w poście przygotowującym nas do święta uśpienia. I tutaj właśnie ten cud, który się wtedy dokonał, prawda, u stóp góry Tabor, kiedy Bóg po przemienieniu, po tym, jak Bóg Ojciec świadczył o Nim, jak mieszkańcy nieba z Nim rozmawiali, schodzi na podnóża góry, przywraca życie, przemienia życie młodego człowieka, przywraca mu zdrowie, przemienia życie całej rodziny. Znowu przemienienie, przeobrażenie. I dlatego postarajmy się my spojrzeć na te fakty, które się wydarzyły, które powinny stać się nam przykładem. Zbawiciel bierze ze sobą Piotra. Przykład wiary. Pierwszy nazwał Jezusa, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jana, którego my nazywamy apostolem miłości. I Jakuba, wzór sprawiedliwości, prawości, czystości życia. To oni byli świadkami. Natomiast Mojżesz i Eliasz, wzięci do wieczności z ciałem, to anioł ukrył ciało Mojżesza, żeby naród wybrany nie wziął go do ziemi obiecanej i nie tworzył mauzoleum. Zapomnieliby wtedy o Bogu, który ich wyprowadził. Prorok stałby się ważniejszy. Prorok. Po polsku może znaczenie to słowa się zagubiło, gdy weźmiemy słowiański źródłosłów prorekati, przepowiadać, otrzymane słowo nieść do ludzi. To było przygotowanie, przepowiadając Boże słowa, zapowiadali tego, że Bóg słowo przyjdzie w świat, stanie się człowiekiem i zbawi świat. Eliasz w opisie dla ludu ziemi wzięty na ognistym powozie, a my weźmy ikony, które na drzwiach naszej cerkwi na Nowym Mieście. Kuliste postacie aniołów. To oni wzięli ciało Eliasza, proroka, do nieba. Ludzie, którzy mogli zrozumieć świetlisty powóz, prawda, nic nie zgrzeszyli przeciwko niebu, nie pamiętając czy nie rozumiejąc, że to byli aniołowie. To oni mówili Zbawicielowi o czekającej Golgocie. Apostolowie natomiast, tak jak już powiedziałem, chcieli ten czas zatrzymać dla siebie. I Zbawiciel dlatego sprowadza ich jakby na ziemię. Zbawiciel ich i nas chce sprowadzić na ziemię. Apostolów do tego chorego młodzieńca, nas do chorego świata. To nie o polityce. Chcę mówić o powołaniu chrześcijanina, każdego pokolenia, każdego z osobna, w różnorodnych epokach i cywilizacjach. aby nie były to takie górnolotne słowa, my przejdźmy do naszej rzeczywistości. Przypomina mi się film, który będąc jeszcze w Tarnogrodzie, w czarno-białej wersji, bo nie było kolorowych telewizorów, film Krzyżowcy XX wieku. Ekipa z Warszawy przyjechała na grabarkę, sfilmowała wozy, konie, troszkę nabożeństwa. Teksty pieśni z liturgii były umieszczone w panichidzie na cmentarzu. Teksty z panichidy w czasie liturgii, miszmasz całkowity. I na koniec tego filmu postawili dziecko, może 10-letnie, i z takim pytaniem, a gdy przyjdziemy tutaj za 20 lat, czy zobaczymy jeszcze choć jednego młodego człowieka? Gdy byłem już w Drohiczynie, dowiedziałem się, że przyjeżdża ekipa na grabarkę, będąc w Warszawie, bo leżał na biurku dyrektora kancelarii, prawda, pismo z prośbą o zezwolenie na filmowanie. Ja mówię, na Boga nie pozwólcie, żeby zrobiono coś podobnego, bo to wygląda na kontynuację tego filmu, który był, który widzieliście zapewne i wy. Bo mówię, tyle jest tam zgorszenia na grabarce różne, prawda, osoby przyjeżdżają, filmują, potem karykatury tego, co święta dają na tego. No i oczywiście doczekałem się, wykrakałem, prawda, dlatego że mnie dano im do tego, ażebym był dla nich konsultantem. I to było moje pierwsze zdarzenie z mediami, ale gdy przyprowadziłem ich do młodzieży, z Bractwa Młodzieży, którzy stali ze stoiskiem z książek masą literatury duchowej, którą ściągali różnymi sposobami z różnych stron świata, gdy służby porządkowe zrobiły swoje, że straganiarze już byli za rzeczką i wszelkie inne rozrywki, które, prawda, próbowano wcisnąć jak najbliżej modlących się ludzi, były daleko od tych, którzy chcieli się modlić, prawda, oni byli zdumieni. Zrobili film, który potem pokazując w Finlandii, byłem razem z jego eminencją metropolitą Bazylim na wyjeździe takim, prawda, na tego, i żeby zaproponować im obraz prawosławia w Polsce, pokazaliśmy ten film i było ciekawe stwierdzenie. Nawet komuniści potrafili zrobić uczciwy film o cerkwi. Ale tutaj było ważniejsze coś innego. Ważna była młodzież, która miała co pokazać dla tych, co film robili, co może wspomagać przemienienie rzeczywistości szarej w piękno. Przecież to wtedy zaczęły się pielgrzymki. Przecież to wtedy zaczęto mówić o grabarce jako fenomenie prawosławia w Polsce. To od wtedy grabarka stała się znana w całej Polsce, bo nawet na Podlasiu, ja pamiętam jeszcze, kiedy byłem dzieckiem i jechaliśmy z mamą na grabarkę do Hajnówki, żeby na pociąg, mówili, a wy nie na Hrybłowszczyno jedete? A tam przed wojną był Eliasz z Hrybłowszczyny, prawda? Do którego też jechały pielgrzymki. To było coś, prawda? Gdy odbierano ludziom wszystko, gdy zamykano cerkwie, ludzie szukali miejsca, gdzie można być sobą. Grabarka należała wtedy do parafii w Siemiatyczach. Była jej częścią. To jeszcze za naszych czasów na grabarce nie śpiewał chór seminarzystów, ale parafialny chór z Siemiatycz. Piotr Pietrowicz dyrygował, Kuźmiuk, syn Baciuszki. A właśnie młodzież przemieniła obraz. I wtedy zaczęły się problemy. Rogatemu to się nie podobało, dlatego że grabarka była przecież miejscem otwartym. Tam nie było żadnego ogrodzenia, każdy mógł wejść. To złodziej noszący królewskie nazwisko przyszedł tam ukraść samochód. Nie dał rady, więc rozpalił ogień przy drzwiach cerkwi. Dla niego nie było ważne światło, góry Tabor, światło, które jaśnieje w człowieku. On spalił świątynię, ale Bóg zapalił wiarę w ludzkich sercach. Wtedy po pożarze, pamiętacie, na górę według podliczeń policji przyszło ponad 100 tysięcy ludzi. To wtedy w wierszu nawet napisano, że niebo stało się nam kopulą, bo ta została spalona. Premier ofiarował dzwon, bo tamten upadł rozbity. Młodzież przygotowała woreczki z popiołem. Ludzie, biorąc te woreczki, ofiarowali na wiele polonezów. Złodziej by się zdumiał, prawda, że pomógł cerkwi stanąć w obliczu tragedii razem. To było znowu preobrażenie. Następny etap, który mi się przypomina, ogrodzenie. Pamiętam Władyka Sawa, gdy szykowaliśmy kolejną audycję o mającej być pielgrzymce na grabarkę, informować ludzi, a Władyka mówi, powiedz, żeby ludzie przygotowali się jakoś do ogrodzenia cmentarza. A mówię, można jakoś to tak prościej powiedzieć, byle dobrze. Ja nie wiedziałem, jak będzie dobrze, ale pierwsza myśl, która przyszła, zaproponowałem, aby ludzie tego roku zamiast krzyży wzięli kamień. Ten, który znajdziecie na drodze, od który się potkniecie w czasie pielgrzymki, czy ten, który koło domu wam przeszkadza. Kto jak weźmie, zanieśmy, zróbmy ogrodzenie. Niech zło tam nie wchodzi. I potem, gdy z kamerą stanęliśmy przy schodach prowadzących na górę, ci, co dochodzili, rzucali kamienie, starsi i dzieci. A ci, którzy stali, u ich oczu łzy tak samo jak kamienie padały. To też było przemienienie rzeczywistości. Tej siermiężnej na tą, która potem stała się otoczeniem grabarki, bo potem zaczęli dzwonić ludzie z Czeremchy, Kleszczel. Z tamtych stron najwięcej było, prawda? Wójt dał transport, my na polu mamy dużo kamienia. Ogłoście, że chcemy przywieźć na grabarkę. Ogłaszaliśmy w radio, w telewizji. I tak cały mur powstał. Potem prosiliśmy już tylko o duże, które ciosać trzeba było, żeby ładniejsze ogrodzenie było. Dlaczego o tym mówię ze wzruszeniem? To bardzo proste. Dlatego, że teraz młodzież jakby zaczyna być innym swoim życiem. Wtedy bractwo proponowało duchową literaturę. Teraz młodzież ma smartfon. Memy chętnie czyta i tym, prawda, próbują zmieniać to swoje życie i środowisko. Nawet mówią, że cerkiew trzeba zmieniać, no bo nie pasuje do ich przyzwyczajeń, do mody. A przecież cerkiew jest ta sama. Jej dzieci to my. Bóg nam nic nie zabrał. Bóg daje nam tylko nowe zadania. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będzie to ogromna strata i wstyd wobec tych, którzy tak wiele zrobili. Bo nawet sama budowa naszej cerkwi, ja pamiętam, dziwili się wszyscy sąsiedzi, przychodzili, ależ u was zgrani parafianie. Nawet to, co od miasta otrzymaliśmy zieleń do posadzenia i pani, która robiła projekt, prosiła, żeby ludzie przyszli, pomogli posadzić to. W ciągu jednego dnia wszystko zostało posadzone. Była zdumiona. Dlatego mówię, teraz, gdy nowa młoda wchodzi, przychodzi mi taka myśl, że to jest gorsze od pożaru. Budynek można było odbudować. I zapełnili go ludzie pełni wiary. I do tej pory idą tam pielgrzymki. Ale tam, gdzie budowano cerkwie, teraz młodzi ludzie mówią, ale ciężko stać, ja zmęczony po pracy jestem. Stają się puściejsze. A przecież to ten sam Bóg czeka, w jaki my sposób podejmiemy wyzwanie. Mówiłem, że młodzież, dziadkowie obecnych, literatury na grabarkę przywozili. Teraz młodzież ma swoje zainteresowania, ale nieduchowe. Ich dziadkowie szukali ikon do domu. Oni pismo obrazkowe przyjmują, tylko nie są to ikonki.

0: prawda, przyznajmy się do niego, dają potworny owoc, tak jakby krzyżówka gruszy z wierzbą. Na początku bywa zwątpienie. Ja modlę się, ale Bóg nie słyszy. Mam, przecież mi się należy, mam swoje prawa, ja potrzebuję. To nie ja muszę się zmieniać, to cerkiew trzeba zmienić. To stąd właśnie idzie to, że świat się przemienia nie w tym kierunku Bożym, zaplanowanym przez Boga, powierzonym nam przez Boga. A chciałoby się krzyczeć, kochani, trzeba powrócić do tego, że słowo ojca czy matki jest święte, bo w cerkwi nieraz słyszymy, prawda, matka próbuje dziecko nieść do pryczastia, a ono krzyczy, nienawidzę ciebie. Bo matka coś domaga się, żeby dziecko zrobiło, a ono w tym czasie chce swoje coś robić. Jakże to? Gdzieś popełniony został błąd. Gdzieś czegoś nie zauważyliśmy i w miejsce tego, co święte, wchodzi to, co obce. Na górze Tabor w dniu Preobrażenia górę i obecnym tam ludzi pokrywa życiodajna rosa. Wszyscy ze zdziwieniem, radością przyjmują ten fakt, tak jak błogosławiony ogień z grobu schodzący. Jeszcze jedno świadectwo, coś, co nie to, że napisane w Ewangelii, ale to było kiedyś. Nasze kiedyś to u Boga ciągle dziś. I Bóg czeka, że właśnie i my poprzez modlitwę staniemy się godni tej rosy, która niesie radość i siły do pracy. Bóg dzisiaj też szuka pełnych wiary Piotrów, gorącej wiary, kochających takich jak ja i uczciwych takich jak Jakub.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.